0: kana kutana na sekuru wedu vane mhepo dzinosuka ikoko saka paunonamata uri murenje unofanira kunongedzera ikoko kuti mwari kana kune mhepo dzinorwa neupenyu hwangu kumusha kwandinoberekwa mwari ngadziparadzwe nemhakaye tichidaro mukoma fobis nokuti tinotenda kuti zvinji zvinonetsa upenyu hwedu patinoita munamato paya tinoziva kuti kumadzinza kwedu ndiko kunosumuka mhepo idzodzo saka tichitinongedzera katatu kumusha ikoko kuti mwari vazive kuti kana kuna zviri kunetsa mweri ikoko ngaizorore zvinhu zvako zvifambe zvakanaka.
1: Imwe tsamba iri kubva kuna Taso paChinda Heights muno muzvishavanda ari kukumbira kuziva kuti ko yakati siyanei hayo nei maso emadzibaba asada kuziva kuti kana imbi madzibaba muchioneswa pamweya paya munenge muchitona zvinhu live pajekerere here kana kuti chii chaicho zvinenge zvichiitika zvinombonyatsofamba sei chaizvo chaizvo madzibaba.
0: Tinotenda nokuda kunzwisisa kwomuteereri iyeye mukoma fobzi chazvinoita mukoma fobzi mwari vanotsanangura nemunhu pakasiyana zvakafanana kuti mukoma fobzi Friday patinopinda mushavane tinosangana nevanhu vasina kuroorwa tinosangana nevanhu vokuti mumadzinza mavo mune matambudziko ekusviwa kana kuti vanhu vazhinji vachaungana nomusofaide vanobva kumamainzi vachiti baba tokumbira mutero kumamainzi uye vanhu vazhinji vanoya kwatiri mukoma fobs kumasoo ikoko vanenge vane matambudziko ekuti iko zvinozvi handina kana kunyange vana zvinonakidza here kuti urarame mukati medzinza usina vana zvinosekesa kaizvo mukoma fobs tiri kureveiko tiri kutsanangura tichiti chinhu chinonzi chinamato mukoma fobs mweya unotsanangura nepaunenge wapiwa napo saka kana wapirwa zvaunenge wapirwa nezvaunotaurira munhu saka sikreti yemweya haigone kuonekwa nemunhu ari kutsanangurirwa ndosaka muchiona kuti vanhu pavanoungana vanenge vachitirinda kuchinamato kwamadzibaba mateo kusuwe kwamadzibaba mateo vari kuziva kuti kuna zviri kuitwa ikoko zviri kuyambutsa vanhu saka izvozvo isikreti yajehovha nemuprofita iyoyo inonetsa kunzwisisa unoinzwisisa wasvika pagiraundi waakupirwa tsananguro zvinhu zvinokunetsa unotopirwa tsananguro zvinhu zvako mukoma fobis zvinhu zvikunetsa kana kumasoo kuya kuya kuti zviri kukunetsa ndezvakati woti hemen asi haunganzwisisa kuti zviri kubva kupi izvo ndezvesikreti yajehovha naiye muprofita.
1: Victoria zvakare madzibaba ari kuti ko chii chinenge chichiitika madzibaba kuri kuti wasvika pamasowe une nguva yakati rebei uchinamata asi minamato yauri kunamata pasowe ipapo isingapindurwi.
0: Tinotenda mukoma fobs iye Jehovha akatopa vanhu zvipo imomo mumasowe mune vanhu vanorota mukoma fobs vanotsanangura hope dzezvinhu zvinokunetsa zvomukumba kwako kune vanhu vanoratidzwa mukoma fobs kuratidzwa mafambira waita nezvinonetsa upenyu hwako vari imomo mudzichechi nemumasowe imomo kune vaprofita mukoma fobs wekuti musoro uchikurwadza zvinokunetsa kuti wauya kwamadzibaba mateo tinongoti musoro pora wotaiwa ndakapfugama ndakatombonamata mukoma fobs tine vanhu vasiri kutoroorwa izvozvi wekuti Friday vari kutouya kumasowe vaine chinangwa chekuti baba tikuda dzimba tine vanhu mukoma fobs vatoya kunyanya kumamainzi vayo vari kutouya kumasowe kunokumbirirwa kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka tine vanhu mukoma fobs vekumabasa pavari kuuya kuuya mukoma fobs kumasowe kune muteuro yavanopirwa kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka saka zvokumasowe mukoma fobs tinokurudzira mhuri yezimbabwe kuti wanai nguva yekuti makurarama nhero anaya tinamatei kuti mwari vatimutse tiri vapenyu nokuti usiku kune mhepo dzinofamba mukoma fobs tinokurudzira vanhu kuti endai kumasowe munonamata nokuti kune mhepo dzinofamba dzinorwa nesu mukurarama kwedu mukoma fobs tinokurudzira vanhu kuti endai kumadzipungwe mumakomo endai munonamata kunamata mukoma fobs kunokosha nokuti zvinhu zvese kuti zvifambe zvinotoda chinamato ichocho.
1: Tinotenda madzibaba nguva dzedu ndo dzinenge dzati fambei madzibaba tisati tabvhara chirongwa madzibaba sunungukai kusangana nemhuri Great Dyke madzibaba munge muchiudza zviri pamwoyo penyu zvamuda kuti inge ichidziva maringe nezve nyaya yatanga chitaura nezvayo yemasowe.
0: Tinotenda namba dzokufona 0772636178 0772636178. 0778072636178 kana kuti 0718969147 0718969147. Tikuti nemusi weFriday tichatanga na 5 mangwanani tinenge tiri kukoka munhu wese kuti uyai kumasowe tinamate, uyai kumasowe tipe Mwari upenyu hwedu kwavari zvinotinetsa zviri kuda masowe iwayo. Tichibuda muzvichavane nemusi weFriday tichananga munzvimbo yegweru, tiri kukoka gweru yese nematimana ese, tiri kuti fambai kunamato wedu uchatanga na 4 kuseni tichipedza na 5 manheru. Tiri kuti uyai tinamate, Mwari vanoda kupirwa matambudziko edu zvinotinetsa zvese zviri kuda iye Jehovha. Namba dzokufona 0772636178 0772636178 0772636178 kana kuti 0718969147 0718969147. Mukoma Forbes tizanganei mangwana. Tinotenda.